Dagawa drog. Usnał sisę cmiara, pryskała zob. Dagawa drog. Sitwy witode smece chliro ma wanto. A ja ukazrawat, ukazrawat, ukazrawat, ukazrawat.